My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu chudyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriach.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tysztel.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 57. Piatnycia 27 grudnia 1946 roku. Pisze o se wychylewa z żoną Anną do Pała Śpiaka w New Yorku. 30 wresnia 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że to o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiu, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to przyjechali pierwsze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świadków. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodzić ze świadkami i wyrablaty takie papieria. Heł, dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytunowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedna wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posłucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najhirsze mali zwanią, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był wanią hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemio chorzena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity, to one chodzą do szkoły, do 4 klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Sztefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, szto ma 15 rik. To joho damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty, lem się doma wczyt. Bahato naszych chłopciu szoferują. Szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas, chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowyna chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chopowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Obłasty, pysze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wresnia 1946 roku. Drogi i luby bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nieduże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leżyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył. a tam trzeba było nabywać na nowo. No bo chdał, że sme kupili w Rosji korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nimak bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dyrawy. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jakśmy przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może misiac w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemieczczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali my dereło pilłackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iśli ludzie z familiami do Niemieczczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotu. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płacił za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznej. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła. Ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nic wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A koho pojmali

0: Rosji, za 3000 kilometrów od izby. I heł nas przyjechało i zbianił 19 familii i zmy na czale robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 7 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilicznej, što zowód Homa, i Mykołaja Jasnyczaka, natowego brata, zasudyli na 5 roków. To si dziad. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielkich neje i rywniny wielkoj neje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach jezdyty i im się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, czetwero dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowia pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żoną i dzieciczkami, bo się bardzo dowidują, jaki to stryk pysze, gdzie on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowuję sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka oblast, Staniczno-Łuchański rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат в Веллінгтон достав письмо від братової із Борислава, Дрогобицької області. З другими односеланчами вони переселились із Ванівки в Сталінську область. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія, і аж товди ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партийну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Tam żyliśmy rik, a potem zabrali nas do Borysława. My się same starali o to, bo dla nas tam klimat nie był zdrowy. W Borysławi trzeba było robitników, bo Polacy wyjechali w Polszczu. Tak my teper w Borysławi żyjemy. Tu jest naszych bilsze jak pił waniłki i duże lemki od gorlic. Andrzej jest w Lwowi, pracuje wyższym doktorom na klinici w oddzieli tuberkulezną. Mykołaja wysłali teper do Baku na kurs nowej systemy werczenia. Tam będzie 4 miesiaci. Sestra Kaśka wyjechała późniejsza jak my i jest koło Chyrowa, nie dużo daleko od nas. Moje sestry robi też tu i chłopy robią w Borysławie, tylko brat jest w Stalińskiej oblasty. Naszych jeszcze tam bohato. U nas był delegat z Kanady, Petr Prokopczak, z dwoma Anglikami. Pisze Andrzej Iwanowicz Dziamba do brata Osyfa w Cleveland, pod datom 20 żółtnia, i z Stalińskiej oblasty. Brat przesyła pozdrowienia od siebie, żeny i maleńkiej Olki, jaka im narodziła się już w Sowieckim Sojuzie, a także od mamy, brata Michała, bratowej i ich dzitej. Donosy, że pouczył pismo, jakie było wysłane z Clevelandu 2 wersnia 1946 roku, a dalsze pisze tak. My dziękujemy Bogu zdrowy, aż to do powodzenia, to tak po bidi żyjemy. Za te tu ja bardzo nie znam, bo ja tam koło nich nie był. Ale nasze każut, że dost bidno żyją, bo heł trzeba robyty, a u nich nie komu. Seman sam nie narobyt na trzy duszy, a jeszcze on nie tak dobry robyt. Heł tak, że jak bilsze zarobyt, to bilsze dostany. My z Michałom i mamą żyjemy w jednej chyży wsi razem, bo meni chyżu postawili. Brat Michał za to perejechał do meny, bo w nas trochę lipsze. Stacja blisko i uglom palimy, a tam, gdzie one żyli, to tylko sołomom, bo ani drowa, ani ugla nie było. Mama jeszcze

Mało trzymają się. Korowa u nich jest pacia i jawiłoczka. Dalsze porównuje swoje życia teper i peret wojną. Pyszesz to peret wojną było lepsze jak sej czas, no w wojennym czasie było hirsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że to nie dumał żywym ostatę się. I pyszesz to bolsza czast peresydenciu i stalińskiej oblasty werta cię w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską oblast 50 tysiąc. Stalińska oblast, Katykowski rajon, kołchoz Peremocha, Dziamba, Andrii. Pyszu te dity uczytela Bohaczyka sportnohą. Pysze Iwan Bohaczyk z sestramy do Petra Bohaczyka w Clinton, Pensylwania. Iwan Bohaczyk żywe teper w Ropeci Ruski razem z dwoma sestramy. Pidy datom 21 żołtnia 1946 roku on pysze tak. Drogi brate Petre, pismo twoje my otrzymali, za jakie szczere spasibo. Dołhy lita protekle, szto my i nie znali pro sebe. Straszna świtowa zawerucha, jaka panowała w Europie blisko 6 lit, porozbywała bohato rodyn, druhy rozejśli się po świtu i bilsze sebe nie odnajdut. Dlatego nyni ludy hladają do odny druhych po cielomu świti i pereczyslają swoje straty i żertwy. Tak i my chcieliby dowidaty się, kto z naszych rydnych ostał się w żywych po tamtej stronie okeana. Nie idę o to, żeby wy, drogi bracia, wytraczuwali się na nas, ta starali się nam daty pomóc, bo znamy, że to i u was nie tak, jak było dawniejsze, za dobrych czasów. Chodzę o to, żeby znaty, kto z was przy żywych, bo życie i zdrowia w nyniszni czas to prawdziwy majetok i skarb. Nas tu w starym kraju żywe troje, ja i dwie starsze sestry uczytelki. Najstarsza Emilia wysłużyła wrze swoje lita, a młodsza Eugenia jeszcze uczyt w sąsiednim seli pstróżne. Młodsza od nich sestra Anna, takoż uczytelka, pomerła w 1941 roku. Nasza maty pomerła w żołtny 1939 roku, zaraz po przychodzie Niemców. Bożenej pamięty baćko nasz, a wasz stryk, pomer w 1919 roku po przychodzie z Talerhofu, gdzie był internowany, mający 64 roku. Przed baćkom w roku 1918 pomer jeden z starszych braciów, Tyt. Uczytel i student jurist na Uniwersytecie w Krakowie. Starszy bracia Julian i Anton do wojny byli w Rosji, a teper nie mamy od nich niejakiej widomosty. Najstarszy z bratiów, Kornel, podczas wojny był w Niemczyni, wywezeny Niemcami na robotu. My czuli, że teper powernął w Polszczu, ale nie znamy, gdzie przebywa je. Sestry niezamożny i ja nieżenatej, chociaż czysło wrze 37 lat. Wieczno niespokojne czasy, w jakich żyjemy, nie pozwalają założyć swoją rodzinę. Dobry to człowiek ostał się przy życiu i tiahnę jakoś swoją bidu. Od 1935 do 1946 ja pracował w biurze, kancelarii, takoż i przy Niemcach. Podczas wojny życia było duże ciężkie, a nie lepsze i teper. Kole naczalość pereselenie do Rosji z Lemkowszczyny w 1945, to ja jeszcze pracował, a tak mnie zwilnili z roboty. Teper siedzę doma przy sestrach, bo naszym ludziom ciężko teper robotu dostaty i zanimają się gospodarką. Na szczęście mam swoją chatę koło trymorchy pola i korołu, to człowiek z hołodu może nie chmre. Chatę i pole kupili sobie jeszcze w 1937 roku za spilno z sestrami odłożonej hrisz. Tak w wielkim skoroczyniu wyglądaje nasze życie. Po zakończeniu wojny zdawało się, że to życie unormuje się, ale jak pokazuje się, świt jeszcze daleko od tego. U nas takoż nie ma jeszcze spokoju. Bohato wyoróżonych ludzi skrywają się po lisach, bez pokoja cała po noczach, zabierają to i owo, to oczekują na nową wojnę, czym raz trudniejsze życie. Jakże znajesz, przeszło 60% Lemkiu wyjechało do Sowieckiego Sojuza, gdzie jak z nich powernuli się, przekradający się przez hranyciu. Powernuli się hoły bosy, jak nóżdary. Nasza rodzina z ławki także wyjechała. Duże mnie raduje wistka, że to ty, lubesny brate, chociaż mnie pomoczy i masz zamiar wysłaty nam pakunok. Ja duże wdzięczny tobie za to tu widomość, bo w dziesnosty nie odnoho brakuje. Lem proszę dobro pokułaty, bo de jakie ludzie dostają często rozbyte paczki, osobliwo kole złe opakowane. Dalsze pozdrowienia. Podpisany Iwan, Emilia i Eugenia Bohaczyky. Teodozja Trębacz w piśmie do ujka Antonia Jebusiaka w Newarku, New Jersey, pod datą 10 listopada 1946 roku pisze tak. Michał prożyli 6 roków pod niemieckim korbaczom. Trzeba było na nich robyty. Zabierali zerno, komperi i druhe. Nie wilno było nawet kury zisty.
Ale kto pereżył, to już teper chliba jest dost. Le mołachy i obucia trudno, bo welika dorohowysna. Już lem jednego brata mam, Petra, ale jeszcze samotnej. Nianio nam pomerle 7 rokiu nazad, a mama 5 rokiu. Od nas 40 rodyn wyjechało do Rosji, a w tych domach mieszkają Polaky, kotry przyszły z Rosji.

Miałem sentyment do Takołysza. Pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tam tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jest czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, możesz się już zapisywać do uczesty w drugim połomnictwie kopalników na Świętą Horu Grabarku. Połomnictwo Niżnioszlejskich kopalników odbudę się w sierpniu augusti na prastnik preobrażenia ospodniego z błogosławienia Władoka Jureja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Jurej przyznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalników, jakim jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczystwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbudę się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. W najbliższy weekend w Łuchach w Lubuszskim województwie zagory 36 Lemchiłska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. W programie tegorycznej Watra zaprezentują się meczeńczyma Lemko Tower Junior, Lastiłoczka, Lastiłczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Syrencza, Dolarowy Bracia, Cynadzija. Podzieja zaczyna się w piatniciu i potrwać aż do niedzieli nad raną. W niedzielu będzie służba Boża w prawosławnej cerkwi w Łuchach. Uczestnika Watra może korzystać i z przyrody. Wodo ta plażo, te niedaleko za hory Watra. W dniach od 31 lipca julia do 2 sierpnia augusta będzie przechodziła 46. Lemkiłska Watra na Czużonie w Michalowi. Zachoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i na Instagramie. Organizatora Stowarzyszenia Lemkił oprzyludnili już cenę biletów na tegoryczną Watrę. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. W ramach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet razem z złotomową kontekstualnym słownikiem lemkiłskiego języka w cenie 230 zł. Na watrianiej scenie wystąpić meczeńczyma werbung ze Słowacji, Rekarpata, Lastiłoczka, Koczera, Wodograj, Kapela Samopołudne i inczo. Okrem tego organizatora planują paru dyskusyjnych paneli i wystaw. Kraśni prosimy. A już w najbliższy weekend 25-26 lipca julia Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zundranowi prosić na świato od Rusal do Jana. W ramach sobotniego programu od 16 godziny przedłużenie jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stricze z autorami, wokłado i dopowity, pokaza remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godzinie odbuda się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ognisko. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi św. Mikołaja w Zundranowi. Pak o 13 odbuda się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicka, Hligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Burjan. Okrem tego będą pokazy remysła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ognisko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

srebrzystej włoski kąpać będę w poświacie srebrzystej. Luli, luli, luli, wietrzyk mnie utuli przed nocą, uchowa tafla księżycowa przed nocą.

Mincowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

lemkiłskie archiwum je miścią, w którym poczujete ryczy, których inde ne przeczytate, ani ne najdete. Słuchajte lemkiłsko archiwum w radiju ruskoj bursy LEM FM, prosit Paulo Hanas. Dneska w lemkiłskim archiwum przedstawiona bude osoba władyky Tomy Polańskoho. Zapisał in się bardzo dobry w historii lemkowiny, ale i grekokatolickiej cerkwi.

Toma Polański wrodził się w 1796 roku w Bortnym, w rodzinie z długimi tradycjami świaszczenniczymi. Pro dzieciństwo przyszło o władyki nie znamy niczego. Pro jego młodość też dużo nie znamy. Nauku skończył win w 1819 roku i jeszcze w tym samym roku przyjął świaszczenniczy świadczenia. Jako student musiał być i bardzo zdolny w nauce, a znamy proto za to, że przed wyświadczeniem nie ożenił się. W tamtych czasach takie przypadki trafiali się bardzo rzadko, a kiedy już się trafiali, to zdolnym osobom, które rychtowane były do odegrania w życiu cerkwy ważnej roli.

Od 1840 roku Toma Polański był kryloszyną premyskoj kapituły. W czasie tym też był doktorem filozofii i za to obniał stanowisko zawidującego w filozofskim liceum w Premyślu. Licej to dorychtował młodych szkolariów do dalszej nauki na różnych uniwersytetach. Liceum Polański kierował do reformy austriackiego szkolnictwa, która miała miejsce w 1851 roku. Swój urząd Toma Polański wykorzystywał z wielką korzyścią dla całej Lemkowiny. Stychał win do Premyśla lemkiwską młodzież, żeby mogła się hen wczyć. Jedną z Lemkiń, która wtedy trafiła do Premyśla, była Klaudia Aleksowicz, późniejsza pisatelka i dijaczka serd halickiego żynostwa. Jeszcze bliższym mecenasem dla Lemkiw stał się Toma Polański, zajmujący po Grychoryju Achemowiczu episkopską katedrę w 1859 roku. Bo już w 1863 roku, na czwartym roku premyskoj duchownej seminarii, połowina była Lemkami. Fakt to Lemki mogli zawdzięczaty Lem swojemu episkopowi. Trzeba dodać, że był to pierwszy halicki episkop Lemko. To od czasu Tomy Polańskiego na halickich kniażych cerkownych stilciach zasiadali Lemki, aż do końca XIX wieku. W tym dwóch Lemkiów było halickimi metropolitami. Toma Polański władyką był przez 10 roku. Nie był to długi czas, ale przyniósł win wiele pozytywnych zmian. W czasie tym władyka Polański borał się odnowu duchowu i utrzymania schinnej tradycji w cerkwi.

z relacji świaszczynek Józefa Mochnackiego i Anatolija Wachniajnego wynika, że episkop Toma Polański bardzo mocno wziął się za oczyszczanie cerkownego obriadu z łatyńskich elementów. Episkop Polański nielem oczyszczał obriad z zaniedbań poprzednich wieków, ale i nie dopuszczał do wprowadzenia różnych nowości do obriadu. Takimi nowinami były na przykład klakania do przyczasty, wprowadzania suplimacji do cerkwy i majowy bohosłużenia. Zawdiaki władyci Polańskiego doszło do podpisania dekretu Konkordia. Był to bardzo ważny dekret, który doprowadził do normalizacji stosunków między cerkwą łatyńską a grekokatolicką. Toma Polański był jego współautorem. Podpisany został 19 lipca 1863 roku w Lwowie. 30 września

Toma Polański był tym, który sprotywił się polonizacji w Galicji. W XIX wieku sytuacja była taka, że wielu świadczenników galickich w mniejszym stopniu na Lemkowyni besidowało po polsku. Władyka Polański zapisał się też bardzo dobry świadomości premyskich bursakiów. Za jego sprawą preorganizowano na statutowe Bractwo Świętego Mikołaja, które bardzo pomagało galickim bursakom w Przemyślu. Władyka Toma Polański umarł 15 maja 1869 roku.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! To tolem synku znaj, że prawdę tma tem, lem lemkowina jedna, lem.

0: Jest czwartek, 23 lipca Julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, możesz się już zapisywać do uczesty w drugim połomnictwie kopalniki na Świętą Horu Grabarku. Połomnictwo Niżnioszlejskich kopalniki odbudę się w sierpniu augusti na prastnik preobrażenia gospodniego z pozwolenia Władoka Jureja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Jurej przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalniki, jakim jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Połomniczystwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbudę się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. W najbliższy weekend w Łuchach w Lubuszskim województwie zagory 36. Lemkiuska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. W programie tegorycznej Watra zaprezentują się meczeńczyma Lemko Tower Junior, Lestiłoczka, Lestiłczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Syrencza, Dolarowy Bracia, Cynadzija. Podzieja zaczyna się w piatniciu i potrwać aż do niedzieli nad raną. W niedzielu będzie służba Boża w prawosławnej cerkwi w Łuchach. Uczestnika Watra może korzystać i z przyrody. Wodo ta plażo, te niedaleko za Hory Dwatra. W dniach od 31 lipca Julia do 2 sierpnia Augusta będzie przechodziła 46. Lemkiuska Watra na Czużonie w Michalowi. Zachoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i na Instagramie. Organizatora Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili uszczynę biletów na tegoryczną Watru. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. W ramach specjalnej promocyjnej oferty możesz przyzbyć normalny bilet razem z złotomową kontekstualnym słownikiem lemkiuskiego języka w cenie 230 zł. Na watrianiej scenie występują meczeńczyma werpung ze Słowacji, Rekarpata, Lestiłoczka, Koczera, Młodograj, Kapela Samopołudne i inczo. Okrem tego, organizatora planują od paru dyskusyjnych paneli i wystaw. Kraśni prosimy! A już w najbliższy weekend 25-26 lipca Julia Muzej Lemkiuskiej Kultury w Zundranowi prosić na świato od Rusal do Jana. W ramach sobotniego programu od 16 godziny przedwyczajne jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stricze z autorami, wokłady i dopowiedzi, pokazy remesła, konkursy, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godzinie odbuda się koncert, w którym wystąpią dwudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ognisko. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zundranowi. Pak o 13 odbuda się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słydnicka, Ligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Burjan. Okrem tego będą pokazy remysła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ognisko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Choć Teuszcia skliagal, smerć ma na języku, skoro mu podajte, taku apatyku.

Tuk-tuk in tuer. Bem tis sanoku de mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobrze, że stopok płoci był równo wryzany, nie na skłosej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórz. No, jaki słodu trzeba było mieć w chórzu do na się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żelizna pościel, młoda żena, Chrystus na ścinie rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Gerasimowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Gerasimowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łękowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łękowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Ja można. Na kiściu narodu moho na plodotwornym fosfory wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: Jest czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, możesz się już zapisywać do uczesty w drugim pomnictwie kopalniki na Świętą Horu Grabarku. Pomnictwo Niżnośleskich kopalniki odbude się w sierpniu-augusti na prastnik preobrażenia gospodniego z błogosławienia Władoka Jureja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Jurej przeznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalniki, jakim jest ojciec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Pomniczestwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdete na sajcie lubińskiej parochii. W najbliższy weekend w Łuchach w Lubuszskim województwie zagory 36. Lemkiłska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. W programie tegorycznej Watra zaprezentują się meczeńczyma Lemko Tower Junior, Lestiłoczka, Lestiłczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Syrencza, Dolarowy Bracia, Cynadija. Podzieja zaczyna się w piatniciu i potrwać aż do niedzieli nad ranom. W niedzielu będzie służba Boża w prawosławnej cerkwi w Łuchach. Uczestnicy Watra mogą korzystać i z przyrody. Wodo ta plażo, te niedaleko za gory Dwatra. W dniach od 31 lipca julia do 2 sierpnia augusta bude prochodziła 46. Lemkiłska Watra na Czużonie w Michalowi. Zachoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i na Instagramie. Organizatora Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili już ci na biletiu na tegoryczną Watru. Ci na normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet z zniżką to 40 zł. W ramach specjalnej promocyjnej oferty możesz przyzbyć normalny bilet razem z złotomową kontekstualnym słownikiem lemkiłskiego języka w cieni 230 zł. Na watrianiej scenie wystupią meczeńczyma werbung ze Słowacji, Rekarpata, Lestiłoczka, Koczera, Wodograj, Kapela Samopołudne i inczo. Okrem tego, organizatora planuje od paru dyskusyjnych paneli i wystaw. Kraśni prosimy! A już w najbliższy weekend 25-26 lipca julia Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zundranowi prosić na świato od Rusal do Jana. W ramach sobotniego programu od 16 godziny przedwyczajny jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stricze z autorami, wokłado i dopowity, pokaza remesła, konkurso, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godzinie odbude się koncert, w którym wystąpią hudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zundranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka, Ligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego będą pokazy remysła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ogniskom.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Перед нами Лемківська Ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липця. Медіальне покровительство над Лемківським Ватром в Михайлові тримають Радіо Лем FM,

słuchaj, słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Tronis.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawę powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cechanowski.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnęny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysył, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejka nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nahnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Marno, nie najdu druhoj takoj, deby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydnom besidom. De oczy nie zwernu, de nie pidu, tam cień twoich werchiw idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachnę spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Nie za to do cię wernu, zemle, żem z krwiu wyplułał grudy, nie za to, lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzieciny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pohnał dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy,

od prawdy. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

wspaniałe talerze wyglądają. Masz tam gdzie masz, to nie masz, kiedy masz. Ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załasz, ty załas

Masz takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że